0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki.